pukalia, pukalia, pukalia, pukalia, kuk, pukalia, puk, ťuky, ťuky, ťuky, ťuk, a už ani muk. Kuk, kuky, kuk, puk, puky, puk, sa kukala kukalenka, sa pupala pupalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, ne, kukalia, kukalia, pukalia, pukalia, kukalia, kuk, pukalia, puk, ťuky, ťuky, ťuky, ťuk, a už ani muk. Kuk, kuky, kuk, puk, puky, puk, sa kukala kukalenka, sa pupala pupalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, ne, pupej, kukalia, kukalia, pupalia, pupalia, kukalia, kuk, pupalia, puk, ťuky, ťuky, ťuky, ťuk, a už ani muk.